0: toast že žubori, ne?
1: Ja,
0: potok pa hrusta. Hrešči. Evo, dobra minuta čez 8 je ura in seveda to pomeni, da se čez dobri dve minuti ozremo proti mariborskim tržnicam, da preverimo, kaj pa danes ponujajo. Katere dobrote, kaj bomo kuhali?
1: Jesenske zagotovo.
0: Ja, jaz se že veselim. Ok, dajmo najprej Cat's Eye in Animal, pol pa pridemo nazaj.